0: Regionalexpress in Richtung Bielefeld.
1: Czyli ja parę i w ogóle w studiu radia WC w tej chwili jest około 2, 4, 6, 7 gości. Prawie wszyscy są z Ameryki Południowej. Za chwilę będziemy z nimi rozmawiać, dlaczego przyjechali do Szczecina, co będą tutaj robili. Ja tylko zdradzę, że oni dzisiaj będą występować na statku MS Szturnic, który stoi w szczecińskim porcie. Będzie mowa również o innych imprezach, które będą się tam dzisiaj działo, ale to wszystko za minut kilka. W tej chwili nasi goście z taśmy Caramelo Santo w nagraniu Negro.